nene oyudo nying ma pod iwaluonge go nyaka sani ni Bundarang'e. Dhao noyudo nodhianjore ma pod iwaluonge go nyaka sani Rahora Dhianja. Mok nene okunyo piny ma pod iwaluonge go nyaka sani Mok Ralwala Bayo Giwe. Jali no yudo nying ma pod iwaluonge go nyaka sani Joirariwo. Katomuga no yudo nying ma pod iwaluonge go nyaka sani Omuga Nyakaka. Omuga Magoro.